0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Dobra kniga. Krana Biaża. I twoje najlepsze hity. Polityka z Radiem Kranj.